sit together on the sofa with the music way down.

coś. Przytul mnie, prowadź mnie poprzez mrok. Tak daleko jest brzask, aż nie widać go stąd.

0: W owym czasie doszła do uszu tetrarchy Heroda wieść o Jezusie i rzekł do swych dworzan: to Jan Chrzciciel. On powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze w nim działają. Herod bowiem kazał pochwycić Jana i związanego wtrącić do więzienia z powodu Herodiady, żony brata jego Filipa. Jan bowiem upominał go: nie wolno ci jej trzymać. Chętnie też byłby go zgładził, bał się jednak ludu, ponieważ miano go za proroka. Otóż kiedy obchodzono urodziny Heroda, tańczyła wobec gości córka Herodiady i spodobała się Herodowi. Zatem pod przysięgą obiecał jej dać wszystko, o cokolwiek poprosi. A ona przedtem, już podmówiona przez swą matkę, powiedziała: daj mi tu na misie głowę Jana Chrzciciela. Zasmucił się król, lecz przez wzgląd na przysięgę i na współbiesiadników kazał jej dać. Posławszy więc kata, kazał ściąć Jana w więzieniu. Przyniesiono głowę jego na misie i dano dziewczynie, a ona zaniosła ją swojej matce. Uczniowie zaś Jana przyszli, zabrali jego ciało i pogrzebali je. Potem poszli i donieśli o tym Jezusowi.
1: Słuchając dzisiejszej Ewangelii, możemy mieć słuszne wrażenie, że Jan Chrzciciel jest wyrzutem na sumieniu Heroda. Herod chce zgładzić, zlikwidować, wyciąć z pamięci Jana. Posłużył się dosyć przebiegle pod pretekstem Herodiady. Herodiada poprosiła o głowę Jana Chrzciciela. On chciał zrobić to już dużo wcześniej, ponieważ Jan go upominał. Dlaczego Herod chciał zgładzić Jana? Ponieważ Jan mówił mu prawdę. Wyrzucał mu to, co błędnie robi w swoim życiu. Czasami jest tak, że my też chcemy tych, którzy mówią nam prawdę, o sobie usunąć, ponieważ jest nam wygodnie żyć tak, jak żyjemy. Wygodnie, bezpiecznie, bez jakichś przeciwności. W sumie grzesza, ale nie jest źle. A jak spotykamy kogoś, kto mówi nam prawdę o nas, wtedy jakby chcemy to zagłuszyć, wygłuszyć, wyciąć. Nie róbmy tego, bo to nie jest po Bożemu. Podziękujmy raczej za tych, którzy mówią nam prawdę o nas, są względem nas szczerzy i niejednokrotnie są dla nas jakimś wyrzutem sumienia. Podziękujmy za nich.

0: wieki wieków.
1: 1 sierpnia 1520 roku w Krakowie urodził się przyszły król Polski Zygmunt II August. Tego dnia w roku 1944 na rozkaz komendanta głównego AK, generała Tadeusza Komorowskiego-Bora, wybuchło Powstanie Warszawskie. Przez 63 dni powstańcy prowadzili z wojskami niemieckimi heroiczną i osamotnioną walkę. A 1 sierpnia 1787 roku w wieku 91 lat zmarł założyciel zakonu redemptorystów Alfons Liguori. Jest jednym z najczęściej drukowanych pisarzy chrześcijańskich, a w młodości był artystą, poetą, architektem oraz jeszcze przed osiemnastką prawnikiem, ale w końcu został zakonnikiem. Za cel redemptorystom postawił pracę z najbardziej opuszczonymi i zaniedbanymi. Alfonsa Liguori i jego dzieło dostrzeżono w Watykanie i papież uczynił go biskupem. Ale dostojnik nie spoczął na laurach. Żył bardzo skromnie, a kiedy przyszła klęska nieurodzaju, sprzedał większość ruchomości biskupiego pałacu. Wielkim wzięciem w XVIII-wiecznej Italii cieszyły się jego książki, krótkie traktaty o moralności i modlitwie, które wydano w sumie w 61 językach. Pisał w nich m.in., że rajem Boga jest serce człowieka. Papież Pius IX 23 marca 1871 roku ogłosił świętego Alfonsa Liguori doktorem Kościoła.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
5: Ciii. To nie jest pora.
4: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł. Lato

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 6 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego, kastąd takie dobre, 8,49 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. Kaufland.
8: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
9: To nie jest pora.
8: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.
10: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Po reklamie.
11: Save!

I tak oto minęła godzina 8 zamiast o 6. Codziennie w sobotę można pospać ciut dłużej. Przynajmniej mówię o sobie, bo wy drzemcie sobie jeszcze ile chcecie, byleby Radio Plus gdzieś tam w tle grało. My wam będziemy towarzyszyć. Ja do 12, a przeboję z nutą nostalgii przez cały dzień. Tomek Waloszczyk, dzień dobry, witam w sobotę.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: To zespół ABBA na antenie Radia Plus. Ja mówiłem o tych zaspanych i oto teraz piosenka I Have a Dream. Można to różnie tłumaczyć z angielskiego, albo marzenie, albo sen, albo marzenie senne. O, tak też może być. I Have a Dream, bo było słynne I Had a Dream. Czas przeszły, a tutaj mamy czas teraźniejszy, więc jak ktoś śni na jawie, to niech śni dalej. My będziemy mu przygrywać Black Wonderful Life, a później Szklana Pogoda. To przeboje z notą nostalgii w Radio Plus.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: No i co się tak młody zawiesiłeś?
5: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
4: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
5: No ale
4: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
7: Czy tradycja może wyznaczać trendy i czy można pogodzić ją z nowoczesnością? Przekonacie się o tym już 8 sierpnia podczas wydarzenia Etnotrendy w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi. Już od południa pokazy strojów ludowych z różnych regionów, konkursowe projekty inspirowane folklorem, koncert, wystawy, stoiska twórców ludowych i kół gospodyń wiejskich, a wieczorem potańcówka. Etnotrendy, 8 sierpnia, Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
11: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. A prosto z lady tradycyjnej, szynka wieprzowa bez kości. 9,99 za kilogram. Do tego wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie.
13: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
14: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz. Kiedy...

Dzień dobry, Małgorzata Ostrowska. Najserdeczniej i najsłoneczniej pozdrawiam Was z hamaka. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

Plana Pogoda to zespół Lombard, a teraz uwaga, uwaga, będę wymieniał jubilatów, solenizantów, bardziej solenizantów. Imieniny dzisiaj obchodzą, uwaga, Akcjusz, Aleksander, Alfons, Antonin, Brodzisław, Eleazar, Etelwold, Justyna, Konrad, Konrada, Leoncjusz, Marceli, Nadzieja, Nemezjusz, Nemezy, Piotr, Rudolf, Rudolfa, Rudolfina, Salomea, Wiara i Wiercisław. No tyle już lat czytam te imiona. Zawsze mnie coś zaskoczy. Wszystkiego najlepszego tym, którzy świętują, a kto znany urodził się 1 sierpnia, o tym za kilka minut. UB40, Kingston Town, o właśnie, kto obchodzi 40 dzisiaj, to też wszystkiego najlepszego.

0: Przeleciałem kalendarz od góry do dołu, od pierwszej do ostatniej kartki i okazuje się, że ze znanych osób dzisiaj świętuje Jacek Kleyf, bard, poeta, kompozytor, aktor, malarz i tak dalej, człowiek wielu talentów. Ale nie zapominajmy, że dzisiaj w kalendarzu 1 sierpnia to oczywiście Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego i o nim też w kolejnej godzinie troszkę powiemy. A na razie muzycznie, za chwilę Anna Jantar, a później Shakin' Stevens, przeboje z nutą nostalgii. Oczywiście, że sobota, więc wszystko zwalnia. Zwalnia tempo naszego wstawania, naszego poruszania się, ale nie zwalniamy z piosenkami. Gramy dalej.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: Halo Warszawo! Nowy salon sprzedaży Archicom otwiera się na Mokotowie, a razem z nim specjalne korzyści dla kupujących mieszkanie. 2 sierpnia poznaj ofertę inwestycji Modern Mokotów i stacji Wola. Wybierz mieszkanie, skorzystaj z dodatkowego rabatu i aktu notarialnego gratis oraz porozmawiaj o indywidualnych warunkach zakupu. 2 sierpnia, ulica Domaniewska 41A. Ty wybierasz mieszkanie, my dokładamy korzyści. modernmokotów.archicom.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
6: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
9: Volkswagen. Po reklamie.

0: Zbliża się godzina 9, więc zamykamy pierwszy zestaw przebojów z nutą nostalgii, jaki przygotowałem dla was, ale po 9 znów będziemy grać punktualnie o 9 wiadomości w Radio Plus, na które już teraz zapraszam.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: Cii, to nie jest pora.
3: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.
4: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: W stolicy zawyją dziś syreny. 82 lata temu wybuchło powstanie warszawskie. Rosjanie ponownie zaatakowali Kijów, są zabici i ranni. Powiemy też o upałach i burzach, ostrzeżenia IMGW dla całego kraju. Minęła 9, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 82 lata temu wybuchło powstanie warszawskie. 1 sierpnia mieszkańcy stolicy dokonali niepodległościowego zrywu. Walczyliśmy do końca, wspomina Janusz Walędzik, pseudonim Czarny.
2: Miałem w czasie powstania 14 lat. Walczyliśmy do końca. My żeśmy wszystko robili, żeby Niemcy nie weszli do Śródmieścia Północnego. Była wspaniała Warszawa. Nie wyglądała tak jak teraz, nie było tych wieżowców, ale była naprawdę piękna. Warszawa była piękna.
1: W czasie powstania był w zgrupowaniu Armii Krajowej Chrobry 2 w trzeciej kompanii. Powstanie warszawskie wybuchło 1 sierpnia o 17. Dziś o tej godzinie w Warszawie zawyją syreny alarmowe i rozlegnie się bicie dzwonów kościelnych. Zgodnie z tradycją warszawiacy spotkają się na Rondzie Dmowskiego i pójdą w Marszu Powstania Warszawskiego.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Rosjanie ponownie zaatakowali Kijów. W stolicy Ukrainy zginęło 9 osób, a 28 zostało rannych. Rakiety balistyczne uderzyły głównie w budynki mieszkalne w 4 dzielnicach. Spłynęły też sklepy, samochody i karetki. To była jedna z najstraszniejszych nocy, mówi mieszkanka Kijowa.
3: My wybiegliśmy z kwartyry.
1: Wybiegliśmy z mieszkania i autem pojechaliśmy do metra. Na miejscu usłyszeliśmy eksplozję. Kiedy wróciliśmy, przeżyliśmy szok. Myśleliśmy, że rakieta uderzyła gdzieś w naszej okolicy, że może wyleciały okna. Okazało się, że mieszkanie jest zniszczone. Tam już nic nie ma.
3: Tam ничего не залишилося.
1: Szef ukraińskiego MSZ-u Andriy Sybicha zaapelował do sojuszników o dodatkowe systemy obrony przeciwlotniczej. To drugi zmasowany ostrzał Ukrainy w tym tygodniu. Poprzedni miał miejsce w nocy ze środy na czwartek. Właśnie wtedy do Polski wleciała rosyjska rakieta i eksplodowała na polu w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie. Z tego powodu MSZ wezwał wczoraj do siebie rosyjskiego ambasadora. Przed siedzibą resortu był nasz reporter Michał Skolimowski. Jak przebiegło wtedy to spotkanie?
4: Było bardzo krótkie, trwało zaledwie kilka minut. Ambasadorowi wręczono notę. Polska strona stanowczo potępiła też działania Federacji Rosyjskiej.
5: Żądamy zaprzestania działań, które stwarzają zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa Polek i Polaków.
4: Mówił rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Ambasador przyjął notę. Polska strona nie ma wątpliwości, że na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta. Georgi Michno, wychodząc z MSZ-u, sugerował jednak, że nie ma na to twardych dowodów.
6: Była to rozmowa w stylu highly likely z polskiej strony, jak zawsze.
7: To była rosyjska rakieta? Pan potwierdza?
6: Nie.
4: MSZ jednak zaznacza, że takie pociski są używane wyłącznie przez rosyjskie lotnictwo strategiczne.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na koniec jeszcze ostrzeżenie przed upałami i burzami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty prawie dla całego kraju. Już teraz na południowym wschodzie Polski jest prawie 30 stopni. Dziś po południu ma być nawet 36 stopni w cieniu. W pozostałej części kraju od 20 do 20 kilku stopni. Tam jednak gwałtowne burze. Ten front będzie się przez cały dzień przesuwał z zachodu na północny wschód Polski.
8: To Harold Faltermeier na antenie Radia Plus i dobrze nam znany temat filmowy. Axel F. No ja nie mogę się inaczej teraz przedstawić jak Tomek W. Zapraszam na przeboje z nutą N.

0: ponieważ ten temat też się pojawił w filmie Eye of the Tiger i Survivor na antenie Radia Plus, no to teraz taka rocznica, którą odnalazłem. 80 lat temu ukazał się pierwszy numer czasopisma Film. Proszę sobie wyobrazić, rok 1946, niedawno wojna się skończyła, 2 lata po wybuchu Powstania Warszawskiego, a na polskich ziemiach już film, no oczywiście na okładce, Danuta Szaflarska, gwiazda pierwszego powojennego filmu. 80 lat temu to się wydarzyło, a my dużo filmowych tematów też mamy na antenie Radia Plus. Ale za chwilę od filmu odejdziemy. Albano i Romina Power, Liberta na antenie Radia Plus, Jotowan D.I.S.C.O. No i wspomnimy też o tej dzisiejszej rocznicy sprzed 82 lat.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
6: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
7: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
8: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,49 za 550 gramów. Super cena! Netto, patent na tanie zakupy.
9: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
10: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
11: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A filet z piersi indyka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 31,99. Teraz jedynie 19,99 za kilogram.
10: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
12: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
13: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 19,99.
14: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odchudzanie.

0: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
1: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
0: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
2: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
3: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
2: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
3: No i tanio.
2: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Po reklamie.
5: Radio Plus Warszawa.

Ottawani DISCO, czyli Disco na antenie Radia Plus. Przypominam, obracając się wśród terminów, wśród dat, wśród rocznic, że dzisiaj rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. To wydawać by się mogło lokalne wydarzenie, ale to powstanie oddziaływało oczywiście na całą Polskę i też w wielu miejscach poza Warszawą, również zawyją syreny o godzinie 17, czyli w godzinę W. No i żeby te syreny były albo testowe, albo upamiętniające rocznicę, oby jak najmniej takich wydarzeń jak to z tego tygodnia, kiedy syreny ogłaszały, że jest w powietrzu jakieś niebezpieczeństwo. Elektryczne gitary na antenie Radia Plus, dzieci, a za chwilę Madonna, True Blue, my gramy dalej.

0: Inner Circle i Games People Play w Radiu Plus. Ja przypominam o naszej akcji, naszej zabawie. Coś, co promujemy w te wakacje, czyli podziemia turystyczne Dolnego Śląska. Wprawdzie nasz konkurs się skończył wczoraj, wielki finał, i okazało się, kto pojedzie do Zamku Książ na wspaniały weekend. Również rozdawaliśmy vouchery, wejściówki na wiele podziemnych tras. To się skończyło, ale na naszej stronie dużo cały czas o podziemnych, tajemniczych trasach Dolnego Śląska pod Zamkiem Książ. Także warto tam się wybrać tego lata. Warto się z tymi trasami zapoznać.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni $1,99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A cytryny 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
7: Czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Expert wyprzedaż.

0: Wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
3: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
4: Weź Ibuprom Zatoki.
3: Ibuprom Zatoki?
4: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
3: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu zapobiegania objawów występujących w przeziębieniu grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedorozność zatok obecnych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Takich jak ból głowy, niedorozność zatok i nosa przebiegających w bóle. Będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
7: Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik. Do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
8: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. Do tego wszystkie bakalie Bacador. Również 2 plus 1 gratis. Oraz tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie produkty Silan. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Po reklamie.

0: To jest taka pora, że już powoli robi się ciepło. Noce są dosyć ciepłe, ale w dzień upał. Przygotujcie się na te upały, przygotujcie sobie dużo rzeczy do picia. Jeżeli na zakupy, to warto się wcześniej wybrać, żeby później nie targać tych siat. No a jeżeli ktoś się wybiera na rower, na spacer, no na plażę akurat to w środku dnia to fajnie. Ale ograniczcie trochę tę aktywność fizyczną, żeby za bardzo was ten upał nie zmęczył i nie dopadł. Pamiętajcie o nawodnieniu, to najważniejsze i coś na głowę. 10 za chwilę wiadomości w Radiu Plus, a po nich Roxette, Demis Roussos, kolejna porcja przebojów z nutą nostalgii.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko na pogodę i niepogodę? Z aplikacją Moje Sklepy. Wybrane chipsy Lay's 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch i jogurt Fantazja przy zakupie dwóch, trzeci za jeden grosz. Oferta trwa od 30 lipca do 1 sierpnia. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
4: Czy tradycja może wyznaczać trendy i czy można pogodzić ją z nowoczesnością? Przekonacie się o tym już 8 sierpnia podczas wydarzenia Etnotrendy w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi. Już od południa pokazy strojów ludowych z różnych regionów, konkursowe projekty inspirowane folklorem, koncert, wystawy, stoiska twórców ludowych i kół gospodyń wiejskich. A wieczorem potańcówka. Etnotrendy. 8 sierpnia. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
5: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na ten... mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
10: O.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Radio Plus Warszawa. Radio
1: Rosjanie uszkodzili ambasadę Litwy w Kijowie w Ostrzale. Zginęło 9 osób. Gwałtowne ulewy nad Białą Podlaską, są straty w rolnictwie. Dziś rusza pierwsza grupa pielgrzymkowa na Jasną Górę z Chełma. Minęła 10:00, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jeden z pocisków eksplodował tuż obok ambasady Litwy, uszkadzając budynek, oświadczył prezydent Litwy po nocnym ataku Rosjan na Kijów. To kolejne przypomnienie, że rosyjski terror nie zna granic, a Ukraina broni nie tylko własnych obywateli, lecz także bezpieczeństwa całej Europy, napisał w mediach społecznościowych Gitanas Nausieda. Prezydent Wołodymyr Zełenski informuje, że w ataku na Kijów zginęło co najmniej 9 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Po raz kolejny nad Białą Podlaską przeszły gwałtowne ulewy. Wczoraj po południu miejscami spowodowały podtopienia, a w niektórych częściach gminy spadł grad, mówi Piotr Kisiel, jeden z poszkodowanych rolników.
2: Na początku to był zwykły deszcz, który zmienił się w deszcz nawalny, a w konsekwencji przeszedł w grad i to bardzo mocne gradobicie przeszło, które zniszczyło nam tak uprawę zbóż, jak i uprawę dyni. Dynia zajmuje 20, zboża około 40, no zboża jare bardzo mocno ucierpiały. No dynia dostała naprawdę potężny strzał, gdzie i uszkodzone są tak rośliny, jak i uszkodzone są same dynie.
1: Wiatr miejscami wiał ponad 100 km na godzinę. Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego konsoliduje się po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. Wczoraj w Warszawie odbył się kongres programowy Stowarzyszenia Rozwój Plus, nazywany grillem u Morawieckiego. Do inicjatywy byłego premiera dołączył m.in. były marszałek Sejmu Ryszard Terlecki.
3: Co pana skłoniło, żeby pójść z ekipą Mateusza Morawieckiego?
4: Niestety zawyżam średnią wieku. Nie? No nie chcę być w trzeciej konfederacji. Dość poszliśmy na prawo, trzeba teraz przypomnieć sobie korzystne, udane lata PiSu. No teraz trochę popadliśmy w takie szaleństwo polityczne i z tego trzeba się jakoś uwolnić.
3: Jest jakiś pomysł na to?
4: Szereg pomysłów, ale za wcześnie o tym mówić.
1: A z Ryszardem Terleckim rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Przez 2 tygodnie pokonają ponad 300 kilometrów. Dzisiaj wyrusza pierwsza kolumna 48. Lubelskiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. To chełmska grupa numer 17. Na porannej mszy świętej w Bazylice Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chełmie pielgrzymów powitał proboszcz i kustosz sanktuarium ksiądz Andrzej Sternik.
5: Nieprzypadkowo rozpoczynamy na Chełmskiej Górze przed obliczem cudownej ikony Matki Bożej Chełmskiej, patronki naszego miasta, którą od wieków nazywa się Częstochową Wschodu. Stąd Maryja posyła was w drogę. Celem każdej pielgrzymki nie jest tylko Jasna Góra, celem jest zawsze to, czego chce od nas Maryja. Ona nam pokazuje Jezusa, prowadzi nas do Jezusa.
1: Zaczynamy w szczególnym miejscu i w szczególnym dniu, dodał przewodnik lubelskiej pielgrzymki, ksiądz Paweł Saran.
6: Serce 48. lubelskiej pieszej pielgrzymki zaczyna bić w Chełmie, przy sercu Maryi, w Bazylice, w sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej, ale także w pierwszą sobotę. Maryja jest tą, która nas prowadzi do Jezusa, tą, która nas umacnia i myślę, że każdy pielgrzym to potwierdzi, tą, która nas wspomaga.
1: Pozostałe grupy wyruszą w poniedziałek z Archikatedry Lubelskiej.
7: A co mi tam zapowiem, od razu dwie piosenki. It Must Have Been Love, to musiała być miłość. Mam nadzieję, że ona przetrwała. Demis Roussos już za chwilę, Forever and Ever. Niech ta miłość zawsze będzie i wszędzie. Tomek Waloszczyk, dzień dobry. Zapraszam na przeboje z nutą nostalgii. To sobotnie przedpołudnie z Radiem Plus.

Znowu w koło jest wesoło. Zrelaksujcie się trochę w te wakacje. Warto. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. Grzegorz Markowski, zespół Perfekt.

0: ale w koło jest wesoło, śpiewa zespół Perfect. No niektóre rzeczy to nie do śmiechu trochę. Mam nadzieję, że jesteście w miejscu, gdzie dookoła jest wesoło, na przykład na wakacjach, na urlopie, albo na weekend sobie po prostu wyjechaliście, a jeżeli ktoś został w pracy, to mam nadzieję, że też jest wesoło, ale nie w kontekście tej piosenki, gdzie różne cuda się również w Tewie działy, a że po prostu jest sympatyczna atmosfera. Chyba że ktoś ma pracę związaną z tym, żeby było wesoło, moja praca trochę taka jest. Perfect za nami, Lionel Richie za chwilę. To przeboje z nutą nostalgii w Radio Plus.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.

0: cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A polskie pieczarki, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie 4,99. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy tarczyński różne rodzaje 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
11: Pani Celinka wie, co jest super.
12: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
11: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 6 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego, kastąd takie dobre, 8,49 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. Kaufland.
13: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być Twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla Ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
14: Po reklamie.

No to ja się teraz przyznam, że ja nie wszystkie lektury w szkole przeczytałem, niektóre zacząłem, nie skończyłem, bo już omawiali. No Chłopców z Placu Broni nie za bardzo pamiętam. Chłopcy z Placu Broni na antenie Radia Plus i Kocham Wolność, a tak swoją drogą, to nawiązując jeszcze do książki, jest nowy przekład i zmienił się tytuł. To już nie są Chłopcy z Placu Broni, tylko Chłopcy z ulicy Pawła. Czemu tak? Nie wiem i nie opowiem, bo tak jak mówię, nie pamiętam tej lektury. Może przeczytałem i już zapomniałem. Bardziej prawdopodobne to... No dobrze, historia teraz będzie i Waterloo. Abba na antenie Radia Plus.

0: To wczoraj był jeden z tych najgorętszych dni w wakacji. Nie liczymy tego epizodu 40-stopniowego, bo to w ogóle była jakaś aberracja. Ale jeszcze mają być, meteorolodzy zapowiadają, może nie z dokładnością co do minuty i dnia, ale w okolicach 4 i 10 sierpnia mają być wysokie temperatury w Polsce. Ciekawe, czy tak było. Chyba tak było gorąco, jak ten Kolumb przypływał do tych nowych wysp. Conquest of Paradise to Vangelis upamiętniający to wydarzenie, bardziej ilustrujący muzyką film o podboju Ameryki. Słuchajcie, przebojów z notą nostalgii, to skoro z Ameryki, to ściągamy gwiazdy. Tina Turner już za chwilę w Radio Plus.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Halo Warszawo! Nowy salon sprzedaży Archicom otwiera się na Mokotowie, a razem z nim specjalne korzyści dla kupujących mieszkanie. 2 sierpnia poznaj ofertę inwestycji Modern Mokotów i Stacji Wola. Wybierz mieszkanie, skorzystaj z dodatkowego rabatu i aktu notarialnego gratis oraz porozmawiaj o indywidualnych warunkach zakupu. 2 sierpnia, ulica Domaniewska 41A. Ty wybierasz mieszkanie, my dokładamy korzyści. modernmokotów.archicom.pl.

0: jakości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A filet z piersi indyka z polskiej hodowli, cena sprzed obniżki 31,99. Teraz jedynie 19,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
3: Świeży tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
5: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
6: Czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września.

0: Kapca żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,45 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Do tego wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Wake Me Up Before You Go Go, to już godzina 11, pora się budzić, to już naprawdę ja trochę dałem luzu po godzinie 8, żeby sobie podrzemać, pokimać, poleżeć w łóżku, ale teraz to, teraz to już naprawdę. Zapraszam na wiadomości w Radio Plus, dźwigamy się!
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Dziś rocznica powstania warszawskiego, powiemy o uroczystościach. Alerty burzowe prawie w całej Polsce, na Mazurach działa system ostrzegania. Rozpoczyna się kolejny szczyt pielgrzymkowy, powiemy o tym, kto dba o bezpieczeństwo pątników. Minęła 11. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Punktualnie o 17.00 Warszawa tradycyjnie zatrzyma się dzisiaj na kilka chwil. 1 sierpnia to rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W godzinę W zawyją syreny alarmowe, a w wielu punktach na mapie stolicy odbędą się liczne akcje upamiętniające zryw sprzed 82 lat. O szczegółach Mateusz Chłystun.
2: W Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego na Woli już od 15.00 w specjalnym studiu będzie można spotkać się z powstańcami i wysłuchać ich wspomnień. Przez cały dzień w miejscach związanych z powstaniem można dziś też spotkać warty honorowe, które tworzą harcerze z całej Polski. O 17.00, kiedy zawyją syreny, tłumy warszawiaków tradycyjnie spotkają się w centrum, ale też w poszczególnych dzielnicach. Banery zapowiadające akcje upamiętniające pojawiły się choćby na Młocinach. O tym, że pamięć o powstańcach jest szczególnie ważna, mówił podczas uroczystości na Powązkach prezydent Karol Nawrocki.
3: A gdy gotowi jesteśmy, jako odpowiedzialni za Rzeczpospolitą, patrzeć do tego wielkiego zbioru doświadczeń, to dobre to jest także dla przyszłości Polski.
2: O 20.30 z kolei pamięć o powstaniu będzie można uczcić śpiewająco. Na placu Piłsudskiego zaplanowano wielki koncert i akcję śpiewania niezakazanych piosenek.
1: Mateusz Chłystun, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To już półmetek wakacji. Kuratorium w Krakowie prosi o rozwagę. W naszej bazie zarejestrowanych jest prawie 3000 wypoczynków. Dotychczas przeprowadziliśmy ponad 300 kontroli. Okazało się, że 14 miejsc nie było w ogóle zgłoszonych, mówi małopolska kurator oświaty Gabriela Olszowska.
4: Tłumaczą się organizatorzy, że oni nie wiedzieli. Trzeba wypełnić kto, co, kiedy, czy ma uprawnienia, czy człowiek był karany, czy nie figurują w bazie przestępców seksualnych. My musimy pamiętać, że ciąży nad nami wszystkimi ustawa Kamilkowa i brak określonych dokumentów skutkuje zgłoszeniem na policję.
1: Kuratorium przypomina też, że przed każdą zorganizowaną rekreacją rodzic musi wypełnić kartę kwalifikacyjną. Cała Polska w alertach z powodu wysokiej temperatury, ale też gwałtownych burz. Służby przypominają, że na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich działa system ostrzegania. To 17 masztów, które automatycznie uruchamiają sygnały ostrzegawcze po komunikatach IMGW. Mówi Jarosław Sroka z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
5: Jeżeli ten maszt wysyła błysków 40 na minutę z taką częstotliwością, to znaczy, że może, ale niekoniecznie musi coś się zadziać. Ale jeżeli już obserwujemy, że na maszcie to światło błyska 90 razy na minutę, to wtedy raczej nie zastanawiajmy się, zrzućmy żagle, odpalmy silnik, schrońmy się przy najbliższym brzegu, a jeżeli jest taka możliwość, to udajmy się do najbliższego portu.
1: Dziś burze przechodzą nad północną i centralną Polską od zachodu na wschód. Na Mazurach niebezpiecznie może być po południu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Towarzyszą pielgrzymom w drodze i dbają o bezpieczeństwo. W każdej dużej pielgrzymce pieszej uczestniczy nawet 200 osób z tak zwanej Centralnej Służby Porządkowej. Są też grupy specjalne, mówi Magdalena Gorożankin-Masłocha, rzecznik Łowickiej Pieszej Pielgrzymki Młodzieżowej.
6: Sprawdzają każdego dnia wcześniej albo poprzedniego dnia trasę na następny dzień, czy nic się nie wydarzyło, czy jeżeli przejdzie ulewa, to czy jesteśmy w stanie przejść na przykład przez las, czy jest tam tak dużo wody, że po prostu będziemy brodzić. Jeśli tak jest, to oni wtedy zmieniają na bieżąco trasę.
1: Dzięki służbom porządkowym pielgrzymi mogą bezpiecznie przejść na Jasną Górę.
7: Time to say goodbye rozpoczyna kolejną porcję przebojów z notą nostalgii. To oczywiście Sara Brightman i Andrea Bocelli. No a ja muszę powiedzieć dzień dobry, jeszcze się nie żegnam. Tomek Waloszczyk, przed nami wspaniała sobota, już duża część za nami. Ci, którzy wzięli się za jakieś porządki, śniadania, zakupy, mogą teraz trochę odetchnąć. Oczywiście z Radiem Plus.

0: Jak to tak? Człowiek czekał na weekend całe 5 dni i teraz ma nie wychodzić z domu. Ci, którzy się przejmują upałami, zdrowiem, zwłaszcza seniorów, ale też i dzieci, namawiają, proszę z domu nie wychodzić w środku dnia. A tyle czekaliśmy na ten weekend. Oczywiście wiem, że pogoda nie wszędzie jest ta sama, bo jednocześnie z upałami fala ulew przez Polskę się przetacza, to naturalna taka przeszkoda, żeby wyjść z domu. Ale jeżeli już wychodzicie, upał nie pada, to pamiętajcie, żeby dobrze się nawodnić, żeby przykryć głowę, żeby jakiś krem mieć, jeżeli cały czas słońce jest u was do smarowania i w ogóle uważać na siebie. I Radio Plus zabrać ze sobą, czyli na Pet Shop Boys za nami Michael Jackson za chwilę.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Tikorilla. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikorilla. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Ty plus letnie orzeźwienie równa się super promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra w promocji, drugi produkt 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
5: Halo Warszawo! Nowy salon sprzedaży Archicom otwiera się na Mokotowie, a razem z nim specjalne korzyści dla kupujących mieszkanie. 2 sierpnia poznaj ofertę inwestycji Modern Mokotów i Stacji Wola. Wybierz mieszkanie, skorzystaj z dodatkowego rabatu i aktu notarialnego gratis oraz porozmawiaj o indywidualnych warunkach zakupu. 2 sierpnia, ulica Domaniewska 41A. Ty wybierasz mieszkanie, my dokładamy korzyści. modernmokotów.archicom.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus. 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
9: Volkswagen.
10: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
11: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
12: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
11: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni 1,99 zł za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A cytryny 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
14: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy tarczyński różne rodzaje. 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
9: W ten piątek i sobotę z kartą Moja Biedronka. Ser żółty w plastrach Gouda Światowit 1 kg. 14,99 za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. Oraz masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A krem do smarowania Nutella 350 gramów. 11,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
15: Po reklamie.
16: Radio Plus Warszawa.

Halina Frąckowiak i Serca Gwiazd, a teraz będzie rekomendacja literacka. Powstanie warszawskie, dzisiaj 1 sierpnia, dzisiaj 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, no i mamy nową pozycję Powstanie Warszawskie. Sławomir Koper, Tymoteusz Pawłowski napisali książkę. Taki podtytuł tej książki to Między faktami a legendą, bo bohaterzy wzięli na tapet właśnie kilka albo kilkanaście różnych opinii, często niesprawiedliwych, często nieprawdziwych o Powstaniu Warszawskim i rozprawiają się z właśnie legendarnymi twierdzeniami na temat Powstania Warszawskiego. Warto przeczytać i warto zajrzeć na naszą stronę radioplus.pl. Tam rozmowa z autorami książki, a o godzinie 17, czyli za trochę ponad 5 godzin. Pamiętajcie, żeby zatrzymać się na chwilę i oddać cześć i hołd tym, którzy walczyli o Polskę. Halina Frąckowiak, za nami Roy Orbison, Pretty Woman, już teraz w Radiu Plus.

0: I jeszcze o upałach słów kilka. Przeczytałem na stronie PKP, że przewoźnik kolejowy ułatwił trochę sprawę tym, którzy na przykład zrezygnowali z wyjazdu, bo upały są straszne, jednak nie będą jechać. Woleli zostać w domu. No i będzie łatwiej zwrócić bilet na przykład. Ale też przeczytałem, że koleje państwowe się przygotowały. Uwaga, to cytat. Zabezpieczyliśmy zapasy wody, którą otrzymasz w sytuacji awaryjnej. Co to znaczy w sytuacji awaryjnej? Jaka awaria? Ja chcę wsiąść, dojechać i wysiąść. Żadnych awarii, żadnego stania w polu. A ta woda to powinna być w ogóle. Ja nie mówię już o kolejach, tylko w ogóle woda powinna być wszędzie. Tak jak są przepisy, że jak ktoś wchodzi do knajpy, to woda ma być za darmo. Mają być takie przepisy w każdym razie. Ricky Epovery za nami, przed nami Stevie Wonder. Trzymajcie się w te upały.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
4: Czy tradycja może wyznaczać trendy i czy można pogodzić ją z nowoczesnością? Przekonacie się o tym już 8 sierpnia podczas wydarzenia Etnotrendy w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi. Już od południa pokazy strojów ludowych z różnych regionów, konkursowe projekty inspirowane folklorem, koncert, wystawy, stoiska twórców ludowych i kół gospodyń wiejskich. A wieczorem potańcówka. Etnotrendy. 8 sierpnia. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
5: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
6: Do soboty z kartą Moja Biedronka sześciopaki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
7: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.

0: Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A polskie pieczarki, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie 4,99. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest, 100 krotka.
2: Po reklamie.

0: O, i to jest coś, na co czekamy podczas każdej fali upałów. Cień Wielkiej Góry. Ten cień nam się przyda, nie musi być Wielkiej Góry, chociaż to taka pionowa musi być, żeby cień rzucała, bo jak góra ma taki stożek, no to trudno, żeby cień rzucała. Ale pod drzewem możemy się schować, albo pod jakimś daszkiem. Znajdźmy sobie takie zacienione miejsce i słuchajmy Radia Plus. Tomek Waloszczyk, dołączam. Przesiadam się tu z prowadzącego na fotel słuchacza. Będę z wami do wieczora, ale antenowo mówię do usłyszenia za chwilę 12.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Hiszpania obwinia przemytników ludzi za kryzys w Ceucie. Za chwilę szczegóły. Burze na zachodzie Polski dziś do wieczora może być niebezpiecznie. Polka została mistrzynią Europy w triatlonie sprinterskim. Minęło południe. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rząd Hiszpanii obwinia za kryzys migracyjny w Ceucie gangi zajmujące się przemytem ludzi. Przez ostatnie 2 doby do tej hiszpańskiej enklawy u wybrzeża Maroka przedostało się około 60 tysięcy migrantów. O szczegółach teraz Mateusz Chłystun.
2: Przemytnicy ludzi według hiszpańskich władz wykorzystali lukę prawną powstałą po orzeczeniu hiszpańskiego Sądu Najwyższego, zgodnie z którym migrantów zatrzymanych na morzu podczas prób dotarcia do Ceuty lub Melilli nie można w trybie natychmiastowym odsyłać do Maroka. To uruchomiło nagłą i niekontrolowaną falę migracji, w trakcie której na morzu utonęło już co najmniej 60 osób próbujących dotrzeć na terytorium Hiszpanii. Jednocześnie władze w Madrycie przekonują, że dobrowolnie do Maroka powróciło już około 40 tysięcy ludzi. Nagła fala migracji wywołała jednak chaos w Ceucie. Według relacji mieszkańców służby odpowiedzialne za strzeżenie granicy były zbyt mało liczne i nie poradziły sobie z naporem. W odpowiedzi na te wydarzenia Włochy zawiesiły wobec Hiszpanii stosowanie unijnych zasad strefy Schengen.
1: Tymczasem hiszpańska diecezja Cadix i Ceuta natychmiast wydała oświadczenie, wyrażając głębokie zaniepokojenie powagą wydarzeń i szczególną bezbronnością tak wielu osób dotkniętych tą sytuacją. Diecezja ogłosiła również, że datki zebrane w ten weekend w parafiach Ceuty zostaną w całości przekazane diecezjalnemu biuru do spraw migracji.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dotychczas strażacy w zachodniopomorskim musieli interweniować 20 razy, to w związku z burzami. Najwięcej wezwań było w Szczecinie. Mieszkańcy muszą uważać na intensywny deszcz i silny wiatr.
3: Większość z tych interwencji dotyczyła wypompowania wody z zalanych posesji. W 2 przypadkach strażacy usuwali również skutki silnego wiatru, a więc złamane i połamane konary i gałęzi drzew.
1: Mówił Dariusz Szacht z zachodniopomorskiej straży pożarnej. W samym Szczecinie zalana i nieprzejezdna jest ulica Derdowskiego, utrudnienia również na ulicach Kanał Parnicki i Wróblewskiego. Burze przez cały dzień będą dziś przechodziły nad Polską od zachodu na północny wschód. Ominą jedynie południowy wschód kraju. Tam z kolei upały nawet do 36 stopni Celsjusza. Polka mistrzynią Starego Kontynentu w triatlonie sprinterskim. W Elblągu trwają Mistrzostwa Europy. Najlepsza wśród kobiet okazała się Roxana Słupek, chociaż po etapie pływackim była dopiero w 3. dziesiątce.
4: To jest etap, który jest najmniej pod moją kontrolą. To jest pływanie na akwenie otwartym. Jest tam tak zwana pralka, walka, ciągnięcie za stopy, za ramię.
1: Polka miała także awarię na trasie kolarskiej, spadł jej łańcuch, na metę przybiegła jednak jako pierwsza. Triatlon sprinterski to wyścig składający się z 750 metrów pływania, 20 km jazdy na rowerze oraz 5 km biegu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dzień wspólnoty dla członków ruchu Światło-Życie diecezji radomskiej odbył się w czasie rekolekcji wakacyjnych w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Kałkowie-Godowie. O idei takiego dnia opowiada ksiądz Paweł Krasiński, moderator ruchu Światło-Życie diecezji radomskiej.
5: Poczucie przede wszystkim takiej wielkiej więzi. To nie jestem sam dzisiaj na tych rekolekcjach, to nie tylko też mój stopień przeżywa te rekolekcje, ale te rekolekcje przeżywają też inni uczestnicy. I to jest właściwie sens tego dnia wspólnoty.
1: W tym roku we wszystkich turnusach wakacyjnych w diecezji radomskiej uczestniczy ponad 600 osób.
6: To był serwis informacyjny. Bardzo dziękuję. Kolejny na naszej antenie za godzinę, a to oznacza, że do 13:00 tylko i wyłącznie przeboje z nutą nostalgii. Idealne na lato. Za parę minut będzie Gloria Gaynor, później Manam, a zaczynam od piosenki Brother Louie, Modern Talking, Andrzej Jaszczyszyn przed mikrofonem. Dzień dobry.

Uśmiechnij się, mówi Katarzyna Pakosińska. Słuchacie Radia Plus. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: W Radiu Plus lato z nutą nostalgii i takie wakacyjne przeboje. Tik, tik, tak i Carapiccio. To jest sobota, to jest popołudnia, więc miejsce również na wasze pozdrowienia. 691-141-141 to numer SMS-owy. Czekam na wiadomości, pozdrówcie, a przy okazji dajcie znać, co u was słychać, gdzie spędzacie weekend, sobotę, a może urlop jakiś jest. Czekam na informacje. 691-141-141. A już za chwilę kolejne przeboje będzie między innymi The Righteous Brothers i Unchained Melody. To już za parę minut. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
6: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Halo Warszawo! Nowy salon sprzedaży Archicom otwiera się na Mokotowie, a razem z nim specjalne korzyści dla kupujących mieszkanie. 2 sierpnia poznaj ofertę inwestycji Modern Mokotów i Stacji Wola. Wybierz mieszkanie, skorzystaj z dodatkowego rabatu i aktu notarialnego gratis oraz porozmawiaj o indywidualnych warunkach zakupu. 2 sierpnia, ulica Domaniewska 41A. Ty wybierasz mieszkanie, my dokładamy korzyści. modernmokotów.archicom.pl.
2: Po reklamie.

21, numer SMS-owy do mnie, jest miejsce na wasze pozdrowienia, życzenia i teraz będą życzenia z okazji urodzin dla Kasi z Gorzowa. Pozdrowienia i życzenia wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia przede wszystkim, miłości, dużo radości, przesyła mąż Krzysiek, przesyła mama Ela, no i cała rodzinka. Kasiu, pomyślności i najlepszego również ode mnie i od Radia Plus. Kolejny SMS, pozdrawiam serdecznie z pracy. Ja dzisiaj mam szychtę do godziny 18, ale słucham was i jest naprawdę fajnie. Jacek przysłał takiego SMS-a. Pozdrawiam serdecznie tych, którzy pracują. Dobrze, że jesteście z nami. Melanie Farmer teraz na naszej antenie, później Kombi i Smokey.

0: Słuchacie Radia Plus i przebojów z nutą nostalgii to Smokey i utwór Living Next Door to Alice. To nie jest taka typowo dyskotekowa piosenka, ale przy niej świetnie się bawi. Ten refren jest taki, że po prostu wszyscy chcą razem śpiewać, więc mam nadzieję, że pośpiewaliście. A jeżeli wolicie takie typowo taneczne klimaty, no to dzisiaj wielka uczta, bo po 20 Marek Sierocki miksować będzie popularne taneczne przeboje. To oczywiście nasza prywatka. Od 20 startujemy. A ja jeszcze zerkam do skrzynki SMS-owej. Pozdrówcie mojego tatę Marka, który od rana pracuje w ogrodzie. Mówi, że póki jest chłodno, tato, zrób sobie przerwę, ogród nie ucieknie. Pozdrowienia przesyła Magda. No to jest całkiem mądre podejście, Magdo, bo dzisiaj rzeczywiście wysokie temperatury, więc jak coś robić, no to teraz. Za chwilę Jason Donovan, a później Abba.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
4: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy Tarczyński różne rodzaje. 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Halo Warszawo! Nowy salon sprzedaży Archicom otwiera się na Mokotowie, a razem z nim specjalne korzyści dla kupujących mieszkanie. 2 sierpnia poznaj ofertę inwestycji Modern Mokotów i stacji Wola. Wybierz mieszkanie, skorzystaj z dodatkowego rabatu i aktu notarialnego gratis oraz porozmawiaj o indywidualnych warunkach zakupu. 2 sierpnia, ulica Domaniewska 41A. Ty wybierasz mieszkanie, my dokładamy korzyści. modernmokotów.archicom.pl.
2: Po reklamie.

0: W weekend jakoś tak czas szybciej płynie. Nie wiem jak to jest, ale to sprawdzona reguła. Minęła godzina, bardzo szybko, ale spokojnie. Kolejna przed nami za 3 minuty 13. Rozpoczniemy oczywiście od serwisu informacyjnego, a później na początku Rysa na szkle i Urszula. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Atak na Ukrainkę w Gdyni. Policja poszukuje sprawcy. Coraz mniej wolnych pokoi w Zakopanem. Branża turystyczna jest zadowolona z wakacji. Powiemy też o festiwalu Gospelowe Lato w Bochni. Minęła 13. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Uderzył Ukrainkę laską, policja poszukuje napastnika. Do ataku doszło wczoraj po południu na ulicy Żelaznej w Gdyni. 40-letnia kobieta została dwukrotnie uderzona w głowę drewnianą laską. Trafiła do szpitala miejskiego.
2: Po wykonaniu niezbędnych badań kobieta opuściła placówkę medyczną. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Funkcjonariusze analizują zgromadzony materiał dowodowy oraz weryfikują wszystkie informacje, które mogą przyczynić się do wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. Materiał dowodowy nie wskazuje, aby zdarzenie miało charakter przestępstwa motywowanego uprzedzeniami na tle narodowościowymi.
1: Mówił Marek Kobiałko z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. Tymczasem 40-latek z powiatu nowosądeckiego ma dozór policji i zakaz opuszczania kraju. W internecie nawoływał do zabójstwa prezydenta Ukrainy. Sprawę wykryli funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
3: Zostały mu ogłoszone zarzuty nawoływania do zabójstwa prezydenta Ukrainy. Też został przesłuchany. W prokuraturze wykonano z jego udziałem czynności przesłuchania i zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji i zakazu opuszczania kraju.
1: Mówiła zastępca prokuratora rejonowego w Muszynie Danuta Siudyła. 40-latkowi grozi do 3 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Jest lepiej niż planowaliśmy, tak górale podsumowują półmetek tegorocznych wakacji. Na początku sezonu nastroje w branży były kiepskie, teraz obłożenie w Zakopanem w wielu miejscach sięga nawet 100%, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
4: Nie tylko właściciele obiektów noclegowych potwierdzają, że jest lepiej niż się spodziewali, natomiast bezwzględną wartością jest to, iż cena dzisiejsza w porównaniu do ceny z tej samej doby zeszłego roku jest o 20% wyższa. To jest znakiem ewidentnie nadstandardowego popytu.
5: Łukasz Filipowicz, burmistrz miasta Zakopane. Po 15 się zacznie, no i po 15 się zaczęło. Zawsze to jest tak, że ten początek lipca jest dużo słabszy.
6: Sierpień zawsze jest ciutkę lepszy. Jesteśmy teraz w szczycie sezonu i mniej więcej do 20 sierpnia taki gorący okres będzie trwał.
1: Dodawała Emilia Glista, która pomaga hotelom i pensjonatom w pozyskiwaniu klientów. Wolnych miejsc w Zakopanem jest coraz mniej.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Bochnia ponownie rozbrzmi muzyką gospel, to za sprawą festiwalu Gospelowe Lato. Uczestnicy wspólnie śpiewają, rozwijając swoje umiejętności wokalne, ale to też doświadczenie duchowe.
7: Festiwal Gospelowe Lato łączy charakter edukacyjny, duchowy, muzyczny, gospelowy. To wszystko jest muzyka na żywo, to wszystko są zawodowi muzycy. Po to, żeby amatorzy śpiewający mogli wziąć udział i czuli się zabezpieczeni, obudowani, że to naprawdę będzie kawał dobrej roboty.
1: Mówiła Agnieszka Pukowska. 6. edycja festiwalu Gospelowe Lato odbędzie się od 6 do 9 sierpnia w Bochni. Pod patronatem Radia Plus.
8: To był serwis informacyjny. Bardzo dziękuję kolejny za godzinę do 14. Lato z nutą nostalgii i przeboje, które wybieram. Andrzej Szczyszyn przed mikrofonem, na początku Rysa na szkle i Urszula.

0: Baby Jane, fantastyczny utwór Roda Stewarta. To lato z nutą nostalgii na antenie Radia Plus. To sobota, więc także wasze pozdrowienia. Życzenia szybkiego powrotu do zdrowia dla mojej siostry Kasi, która miała wypadek na rowerze. Nogi poobcierane, na całe szczęście nic wielkiego się nie stało. Pozdrawiam Łukasz. O, rany, wypadek na rowerze. No, mam nadzieję, że kask był i rzeczywiście tylko te nogi poobcierane. Przy okazji, jak wybieracie się na rower, to naprawdę warto się zabezpieczyć. Kask jest obowiązkowy. Za chwilę na naszej antenie Opus Life is Life, a później Jennifer Lopez.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: W Biedronce regularne ceny są zawsze niskie, a w superpromocjach jeszcze niższe. I to codziennie. Do soboty. Ketchup Pudliszki 990 gramów, łagodny lub pikantny, 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Oraz papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek, 12,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do tego z kartą Moja Biedronka olej rzepakowy Wielkopolski 1 litr, 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie.
5: Dwa za jeden w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
6: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
9: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
12: O!
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak!
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko!
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
2: Po reklamie.

Słuchacie Radia Plus i przebojów z nutą nostalgii. To jest Jennifer Lopez i piosenka Waiting for Tonight. Mamy sobotę, 1 sierpnia. Kolejny miesiąc wakacji się rozpoczyna. Oby była ładna pogoda, a nie taka kolejka, taki roller coaster, jak to w lipcu. Raz chłodno, raz gorąco. No teraz akurat jest gorąco. Niech ten sierpień służy ładną pogodą, szczególnie jeżeli wybieracie się na urlop gdzieś w Polsce. Dzisiaj także ważna rocznica, 82. Powstania Warszawskiego. O godzinie 17, nazwanej godziną W, kiedy to rozpoczęło się w 1944 roku. Powstanie w wielu miejscach, nie tylko w Warszawie, ale także w wielu innych miastach. Na chwilę stanie ruch, no i będziemy mogli usłyszeć syreny, które upamiętniają tę rocznicę. Na antenie Radia Plus, bo jesteś ty i Krzysztof Krawczyk, a później będzie Joe Cocker, Summer in the City.

0: To jest Cyndi Lauper na antenie Radia Plus, piosenka Girls Just Wanna Have Fun. W oryginale tutaj w tekście byli chłopcy i miał śpiewać facet tę piosenkę o tym, że chłopcy dobrze się bawią. No ale utwór wybrała jednak Cyndi Lauper, zmieniono oczywiście na Girls i tak powstał jeden z największych jej przebojów. Za chwilę będzie Elton John, a co tam w SMS-ach słychać? Już sprawdzam, o czym do mnie piszecie. Dzień dobry, my nad jeziorem właśnie zaczynamy urlop. Początek rewelacyjny, jeżeli chodzi o pogodę, aby było tak dalej. Pozdrawiam wszystkich biwakowiczów. Marian przysłał takiego SMS-a: biwak nad jeziorem. Rany, jak ja dawno nie byłem pod namiotem, słuchajcie, właśnie tak jakoś, nie tam, że hotel, że domki, tylko tak bliżej natury. Nie wiem, czy wy pod namiotem, czy tylko tak napisałeś, że biwak, no ale tak czy inaczej, pozdrawiam i życzę dobrej pogody. Za chwilę kolejne przeboje, a o 14:00 serwis informacyjny.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
4: Do soboty z kartą Moja Biedronka sześciopaki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
5: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
6: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Lody jak dawniej 900 ml, 14,75 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 22,69. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Czy tradycja może wyznaczać trendy i czy można pogodzić ją z nowoczesnością? Przekonacie się o tym już 8 sierpnia podczas wydarzenia Etnotrendy w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi. Już od południa pokazy strojów ludowych z różnych regionów, konkursowe projekty inspirowane folklorem, koncert, wystawy, stoiska twórców ludowych i kół gospodyń wiejskich. A wieczorem potańcówka. Etnotrendy. 8 sierpnia. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
2: Po reklamie.

0: Za 3 minuty godzina 14. A o drugiej najważniejsze informacje, które dla was wybraliśmy, a później kolejne przeboje. Idealne na sobotnie popołudnie, a to będzie taki kawałek, przy którym można sobie odpoczywać, nic nie robić, spokojnie, nastrojowo zaśpiewa Toni Braxton. Piosenkę Unbreak My Heart, od tego utworu rozpoczniemy kolejną godzinę. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Wypadek radiowozu w Lublinie. 4 osoby są ranne. Polscy strażacy polecieli do Hiszpanii pomagać w gaszeniu pożarów. W tym roku plony mogą być niższe, mówią rolnicy. Wszystko przez złą pogodę. Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Poważny wypadek z udziałem radiowozu w Lublinie. 4 osoby są ranne. Policjanci na sygnale jechali na interwencję, mówi Beata Kieliszek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
2: Policjanci jadąc na pilną interwencję poruszali się radiowozem z włączonymi sygnałami pojazdu uprzywilejowanego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że na skrzyżowaniu Alei Solidarności z ulicą Bolesława Prusa doszło do zderzenia z dwoma innymi pojazdami. W wyniku tego zdarzenia 4 osoby potrzebowały pomocy medycznej, w tym 2 policjantów i 2 osoby, które podróżowały pojazdami biorącymi udział w tym zdarzeniu drogowym. Wszyscy uczestnicy byli trzeźwi. Doznane przez nich obrażenia nie zagrażają ich życiu.
1: Trwa teraz wyjaśnianie dokładnych okoliczności tego wypadku. Nie ma już utrudnień w ruchu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Choć sytuacja się poprawia, strażacy nadal walczą, by ogień nie rozprzestrzeniał się w kolejnych miejscach. Po ponad tygodniu walki z pożarami na południu Francji władze w Paryżu przekazały, że wstępnie udało się opanować żywioł. To jednak nie jedyne niebezpieczne punkty na mapie Europy. Z pożarami walczą też Hiszpanie. O szczegółach teraz Mateusz Chłystun.
3: Strażacy musieli ponownie stanąć do walki z żywiołem w rejonie Var w południowo-wschodniej Francji. Silny wiatr rozniecił tam ogień na obszarze ponad 1000 hektarów w ciągu zaledwie kilku godzin. Po całonocnej walce z żywiołem strażacy przekazali dziś, że sytuacja jest jednak opanowana i ogień już się nie rozprzestrzenia. Prognozy nadal są jednak niepokojące. Rekordowe upały wysuszyły koryta rzek i roślinność. Według szefa francuskiego MSZ tegoroczne pożary były najpoważniejsze od ponad 7 dekad. W Hiszpanii z kolei niepokojąca sytuacja jest w centralnej części kraju, w rejonie Kastylii i Leon. Z domów musiało się ewakuować około 10 tysięcy osób. To jest naprawdę straszne. Smutek, którego nie da się opisać. Wszystko jest zniszczone. To straszne widzieć, jak ludziom giną zwierzęta, jak tracą swoje tereny i cały dobytek. To coś niebywałego i naprawdę strasznego. Powiedzieli w rozmowie z hiszpańską TVE mieszkańcy okolic Zamory. Polska wysyła na miejsce 105 strażaków, którzy wesprą swoich hiszpańskich kolegów w walce z żywiołem.
1: I właśnie dzisiaj z Krakowa wyleciała pierwsza grupa 35 polskich strażaków.
4: Jesteśmy pod oddziałem pieszym, kapitan Przemysław Rogalewicz. Bierzemy na swoje barki pompy plecakowe, narzędzia ręczne, piły do wycinki, ale też tak troszkę nietypowo używamy ognia do zwalczania pożarów, tak, że możemy zmniejszyć ilość paliwa, bo o to chodzi, żeby odebrać paliwo pożarowi w sposób kontrolowany przez nas.
5: Dowódca modułu GFFF, młodszy brygadier Jakub Siczek. Będziemy stacjonować w trzecim największym regionie w Hiszpanii, to jest Castilla La Mancha, to rejon, który jest bardzo wysoko zagrożony, jeżeli chodzi o kwestie pożarowe. Aktualnie jest tam wysoki trzeci poziom zagrożenia pożarowego. Temperatury sięgają nawet 40 stopni Celsjusza.
1: W pierwszej turze do Hiszpanii polecieli strażacy z Wrocławia, Rzeszowa i Poznania. 11 i 12 sierpnia polecą kolejne polskie kontyngenty.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W wielu miejscach kraju kombajny wyjechały już na pola. Rolnicy rozpoczęli długo oczekiwane żniwa.
6: Długo oczekiwany moment, ponieważ pogody były ostatnio trochę deszczowe.
7: W tej chwili kosimy pszenżyto, ale już praktycznie wszystko, każde zboże się nadaje do koszenia. W ozimych zbożach nie możemy narzekać, a wiosennych żeśmy jeszcze nie kosili, ale widać po wiosennych, że będzie bardzo słabo.
8: No dlaczego, że pogoda nie dopisała?
6: Na wiosnę była susza.
8: Chude ziarka. No i tak to wygląda.
1: Jak szacują rolnicy, z powodu niesprzyjającej pogody na gorszych glebach plony mogą być nawet o 40% mniejsze niż w ubiegłych latach.
9: Bardzo dziękuję za ten zestaw najważniejszych wiadomości. Wszyscy już jesteśmy dobrze poinformowani, więc teraz czas na przeboje, bo to jest lato z nutą nostalgii na antenie Radia Plus. Za parę minut London Beat, wcześniej Kobra Nocka, zaczynamy od piosenki Unbreak My Heart, Toni Braxton. Andrzej Jaszczyszyn przed mikrofonem, dzień dobry.

Jest super. Są wakacje z Radiem Plus i lato z nutą nostalgii. Udanego urlopu. Muniek Staszczyk, T-Love, pozdro.

0: I am but a fool. Darling, I love you, though you treat me cruel. You hurt me, and you make me cry. But if you leave me, I will surely die.
1: To Neil Sedaka i piosenka Oh Carol na antenie Radia Plus. Za chwilę utwór wyjątkowy. Świetny przebój, no ale także piosenka z historią i to nie tylko muzyki, ale wręcz historią światową. Przełom lat 80. 90. Skorpionsi są na koncercie w Związku Radzieckim ówczesnym, kiedy już było czuć pierestrojkę. No i nagrali tę piosenkę, która także wpisała się w całą tą historię tych zmian, które następowały, między innymi upadek muru berlińskiego. Za chwilę Wind of Change i Scorpions na antenie Radia Plus.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
6: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus, 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Halo Warszawo! Nowy salon sprzedaży Archicom otwiera się na Mokotowie, a razem z nim specjalne korzyści dla kupujących mieszkanie. 2 sierpnia poznaj ofertę inwestycji Modern Mokotów i Stacji Wola. Wybierz mieszkanie, skorzystaj z dodatkowego rabatu i aktu notarialnego gratis oraz porozmawiaj o indywidualnych warunkach zakupu. 2 sierpnia, ulica Domaniewska 41A. Ty wybierasz mieszkanie, my dokładamy korzyści. modernmokotów.archicom.pl.
11: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
12: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
13: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
14: To nie jest pora.
13: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.
15: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
16: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: To jest Ace of Base na antenie Radia Plus, to tutaj gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Ostatnie już SMS-y, gorące pozdrowienia dla koleżanki z pracy Moniki, która właśnie zaczęła urlop. Monia, wypoczywaj i wracaj szybko. Agnieszka napisała, ja nie wiem, czy Monika akurat z urlopu chce wracać szybko. Pewnie wolałaby, żeby trwał jak najdłużej. Pozdrówcie mojego brata Krzyśka, który ma dzisiaj urodziny. Krzychu, wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia i sukcesów w nowej pracy. Natalia przysłała takiego SMS-a. Krzysztofie, również od Radia Plus pomyślności trzymam kciuki za sukcesy. Marek Grechuta teraz i Wiosna. Ach, to ty.
1: Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Ogrzej się na parę chwil.

0: Wiosna, wiosna, ach to ty.
1: Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
0: Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
2: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: I Should Be So Lucky, Kylie Minogue, jeden z jej wczesnych przebojów. Dobrze, że wybrała muzykę, bo znana była w Australii jako aktorka, na jakimś tam serialu grała, no ale zaczęła śpiewać i okazało się, że została gwiazdą nie tylko w Australii, ale na całym świecie. A przy okazji to taki taneczny utwór i takiej dzisiaj królować będą na naszej antenie po godzinie 20. Marek Sierocki, przypominam, miksuje przede wszystkim lata 80., ale też coś z lat wcześniejszych, późniejszych na pewno się pojawi. Po 20. prywatka, a za chwilę Eurythmics.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
1: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
2: Po reklamie.

0: już tylko 3 minuty zostały do 15. O 3 w Radiu Plus najważniejsze informacje, a później piosenki. I to jakie? Przeboje z nutą nostalgii. Big in Japan, Alphaville na początku. Później zaśpiewa Anna Jantar, Moje jedyne marzenie. Będzie także Sissy Catch, numer uno i wielu, wielu innych wykonawców i świetne piosenki. Idealne, aby w sobotę spędzić czas z Radiem Plus. Do tego Was zachęcam, życzę dobrego popołudnia. Andrzej Jaszczyszyn, do usłyszenia.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus, Warszawa.
1: Dziś rocznica powstania warszawskiego. W stolicy trwają uroczystości. Zakaz kąpieli nad Bałtykiem. W Darłowie i Gdańsku wykryto bakterie coli. Polacy coraz rzadziej sięgają po alkohol. Powiemy o najnowszym badaniu CBOS. Minęła 15. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Świat nie posunie się do przodu, jeśli tych, którzy mordowali kobiety i dzieci, nie będzie miał odwagi potępić, mówił podczas uroczystości upamiętniających rzeź woli prezydent Polski. Karol Nawrocki w nawiązaniu do krwawego stłumienia powstańczego zrywu odniósł się także do współczesności. Uroczyste apele i spotkania w miejscach związanych z powstaniem warszawskim trwają dziś do wieczora.
2: Powstanie warszawskie to walka i cierpienie. Cierpienie niewinnych ofiar, mordowanych kobiet, dzieci, starców, tych, którzy mieli po prostu pragnienie przeżycia strasznej niemieckiej okupacji i powstania warszawskiego. A warszawska wola jest tego, drodzy Państwo, najtragiczniejszym symbolem i przykładem.
1: Mówił prezydent Karol Nawrocki. Z kolei prezes Stowarzyszenia Powstańców Warszawskich Janusz Maksymowicz wspominał podczas uroczystości przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego niezwykłą determinację mieszkańców ówczesnej Warszawy.
3: Warszawa wykazała niezwykłą, niesłychaną tężyznę narodu polskiego i jego żywotność. Mimo wszystkich cierpień nie zdołano złamać ducha bohaterskiego miasta. Żołnierze powstańcy zdumiewali wroga bezprzykładną odwagą i zaciętością.
1: O 17 podczas godziny W w Warszawie zatrzyma się ruch kołowy, zawyją syreny alarmowe, a nad Alejami Jerozolimskimi piloci z Aeroklubu Warszawskiego wykonają na niebie znak Polski Walczącej.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Był pijany i miał zakaz prowadzenia. W Kamieńcu Wrocławskim 68-latek uderzył w słup energetyczny, mówi Aleksandra Freus z wrocławskiej policji.
4: Mężczyzna kierujący pojazdem osobowym marki Kia stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w słup energetyczny. Utrudnienia w tym miejscu trwały ponad 2 godziny. Związane były z naprawą tego słupa. Mężczyzna w wydychanym powietrzu miał 2 promile alkoholu oraz posiadał aktywny zakaz sądowy prowadzenia.
1: Oprócz pijanego kierowcy nikt inny nie odniósł obrażeń. Zakaz kąpieli nad Bałtykiem. Na 5 kąpieliskach w Darłowie i 2 w Gdańsku powiewają czerwone flagi. Wszystko przez bakterie coli. Wyjście do zanieczyszczonej wody lub jej połknięcie może spowodować zatrucia pokarmowe, a także infekcje. Aktualne informacje o tym, gdzie można bezpiecznie korzystać z wody, są na stronie internetowej serwisu kąpieliskowego Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Sierpień to miesiąc abstynencji. Najnowsze badanie CBOS pokazuje, że rośnie liczba Polaków, którzy całkowicie rezygnują z alkoholu. Grupa dorosłych deklarujących pełną abstynencję sięgnęła rekordowych 23%. To wzrost o 7 punktów procentowych w porównaniu do 2019 roku, mówi autor badania Michał Feliksiak.
5: Większość badanych, 6 na 10, uważa, że alkohol pity w niewielkich ilościach również jest szkodliwy dla zdrowia. Nieliczni uważają, że ma jakieś korzystne właściwości. Jeśli spojrzymy sobie na społeczno-demograficzne zróżnicowania tego sięgania po alkohol, mężczyźni znacznie częściej sięgają po alkohol niż kobiety.
1: A najczęściej wskazywanym motywem rezygnacji z picia jest dbałość o zdrowie. Taką odpowiedź podało 57% respondentów.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
3: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
4: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
5: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
6: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
7: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
8: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
9: Weź Ibuprom Zatoki.
8: Ibuprom Zatoki?
9: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
8: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedorzeczność, zatok obok nosa, katar, gorączka, ból gardła, ból mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
10: Czy tradycja może wyznaczać trendy i czy można pogodzić ją z nowoczesnością? Przekonacie się o tym już 8 sierpnia podczas wydarzenia Etnotrendy w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi. Już od południa pokazy strojów ludowych z różnych regionów, konkursowe projekty inspirowane folklorem, koncert, wystawy, stoiska twórców ludowych i kół gospodyń wiejskich. A wieczorem po tańcówka. Etnotrendy. 8 sierpnia. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty kurki 200 gramów, 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań oraz borówki amerykańskie 400 gramów, 7,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
6: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
7: Volkswagen.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus, 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus, Warszawa.
1: Za godzinę Warszawa zatrzyma się jak co roku w rocznicę Powstania Warszawskiego. Tragedia w Tatrach, nie żyją dwie osoby. Powiemy też o grzywnie za rozjechanie brzegu jeziora na Mazurach koparką. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zaczynamy jednak od tragicznego początku sierpnia. W Tatrach doszło dzisiaj do dwóch śmiertelnych wypadków. Jak informuje TOPR, to niezależne od siebie zdarzenia. Kasia Znakowska ma pierwsze informacje w tej sprawie.
2: Do pierwszego z tragicznych wypadków doszło w rejonie Granatów. Turysta najpewniej pośliznął się i spadł ze szlaku w rejonie skrajnej sieczkowej przełęczy. Drugi taternik zginął podczas prowadzonej wspinaczki ściankowej na Mięguszowiecki Szczyt. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe przetransportowało już ciała obydwu turystów śmigłowcem do Zakopanego i będzie teraz wyjaśniać przyczyny zdarzeń.
1: Do tragicznego wypadku doszło dziś również na drodze, na trasie pomiędzy Łowiczem a Kutnem. Na Krajowej 90 dwójce zginął 21-letni kierowca.
3: Mężczyzna w wieku 21 lat, włączając się do ruchu, nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącej samochodem marki Opel kobiecie. Kierujący Volkswagenem pomimo reanimacji zmarł na miejscu. Kobieta to 36-letnia mieszkanka powiatu łowickiego. Trafiła z obrażeniami do szpitala.
1: Mówiła Edyta Machnik z łódzkiej policji. Droga na wyjeździe z Łowicza do Kutna jest zablokowana. Policja kieruje objazdami.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Za godzinę Warszawa tradycyjnie zatrzyma się i upamięta swoich bohaterów. O 17 w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego w mieście zawieją syreny alarmowe. Staną też tramwaje, pociągi metra i samochody. Co jeszcze będzie działo się w centrum stolicy? O tym nasz reporter Mateusz Chłystun.
4: O 17 nad alejami jerozolimskimi przelecą samoloty z warszawskiego aeroklubu. Ich piloci z użyciem dymu narysują na niebie znak Polski walczącej, symbol oporu w czasie II wojny światowej. Chwilę potem siedzący za sterami maszyn powtórzą ten wyczyn także w okolicy Mostu Świętokrzyskiego. Hołd powstańcom w godzinę W w co najmniej kilku miejscach oddadzą także warszawscy motocykliści. Jednoślady będzie można spotkać m.in. przy rondzie Dmowskiego czy na rondzie zgrupowania AK Radosław. O 20.30 z kolei na placu Piłsudskiego rozpocznie się wspólne śpiewanie piosenek powstańczych z udziałem orkiestry i chóru. Uroczystości związane z 82. rocznicą zwieńczy spotkanie na kopcu Powstania Warszawskiego. Zapłonie tam ogień pamięci przyniesiony przez sztafetę pokoleń z grobu nieznanego żołnierza.
1: Mateusz Chłystun, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: 20 tysięcy złotych grzywny za naruszenie linii brzegowej nad Jeziorem Nickim na Mazurach. 63-latek z Kolna wjechał koparkami nad jezioro i zmienił brzeg. Sprawą zajęła się policja i sąd. Mężczyzna został ukarany, mówi Anna Szybczyńska z policji.
5: Właściciel wskazanej działki za pomocą ciężkiego sprzętu budowlanego dokonał prac ziemnych polegających na nawięzieniu ziemi, w tym zasypaniu trzcinowiska, wyrównaniu terenu przylegającego do jeziora oraz wycince roślinności. Mężczyzna nie kwestionował swojej winy. Z tego względu właściciel działki miał możliwość dobrowolnego poddania się karze, z czego skorzystał.
1: Przekopywanie kanałów i zatok oraz budowa nielegalnych pomostów to częste problemy nad mazurskimi jeziorami.

Cześć, tu Beata Kozidrak. Dla wszystkich słuchaczy Radia Plus. Cudownych, ciepłych wakacji. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
3: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów. Ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
6: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
7: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być Twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie Samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla Ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na Samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WISAP S.A.
8: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
9: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
10: Volkswagen.
11: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
12: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
13: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
14: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko 1,99 zł za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie 1,99 zł.
12: Doskonale, kupujemy.
14: Sposób na Twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Modern Talking.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Halo Warszawo! Nowy salon sprzedaży Archicom otwiera się na Mokotowie, a razem z nim specjalne korzyści dla kupujących mieszkanie. 2 sierpnia poznaj ofertę inwestycji Modern Mokotów i Stacji Wola. Wybierz mieszkanie, skorzystaj z dodatkowego rabatu i aktu notarialnego gratis oraz porozmawiaj o indywidualnych warunkach zakupu. 2 sierpnia, ulica Domaniewska 41A. Ty wybierasz mieszkanie, my dokładamy korzyści. modernmokotów.archicom.pl.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
8: Oh my God.
7: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
7: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
2: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
1: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. A prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Do tego wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
7: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Po reklamie.
9: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga i EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
9: O!
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak!
10: A jak lemoniadę?
8: No też, to poprosimy.
9: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
12: To nie jest pora.
11: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wisk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
8: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Pilna dopłata do rachunku za prąd, zwrot nadpłaty, aktualizacja danych. Brzmi znajomo? Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
10: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
11: W lodówce tej nowej!
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Po reklamie.
14: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wisk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wisk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
7: To nie jest pora.
6: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.
8: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 tysięcy 900 złotych. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
5: Oh my God.
4: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wisk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemen.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Radio Plus, sobotni wieczór, Marek Sierocki, zapraszam na prywatkę. Na początek klimaty Italo Disco, Gazebo Alike Chopin i Raf w piosence Self Control.

To był Raf i jego Self-Control, teraz Nutanant i Chris Lowe, czyli Pet Shop Boys i Love Comes Quickly, potem Kaja Gugu Tushai, a także trio Bananarama w nagraniu Cruel Summer.

Za nami wielki hit Roberta Palmera, piosenka Addicted to Love, a już za chwilę Fancy, Slice Me Nice, a także grupa London Boys i Requiem, będzie też grupa Monte Cristo i Sherry Missy.

To był francuski zespół Monte Cristo, teraz duet Modern Talking i Jet Airliner, potem duet Dollar, Ola Moore, a także trio Bad Boys Blue w piosence Lady in Black.

był australijski wokalista i aktor Jason Donovan. Za chwilę król Italo Disco Savage i I'm Losing You, potem Sandra i Everlasting Love, a także grupa OMD w przeboju So In Love.

So In Love to była formacja Orchestra Maneuvers in the Dark, czyli OMD, a teraz norweskie trio AHA, The Sun Always Shine on TV, w nieco wydłużonej maxi-singlowej wersji. Będzie też grupa Solid Strangers i Music in the Night.

To był zespół Solid Strangers i ich jedyny wielki hit Music in the Night. Teraz Desirelle, również muzyczna wizytówka tej artystki. Voyage Voyage, będzie też Erta Kitt, This is My Life, a także grupa Fleetwood Mac i Family Man.

Zespół Fleetwood Mac przypomniał się przebojem Family Man, a za chwilę przypomnimy wielkie hity grupy Papa Dance. Panorama Tatr, Kamikadze Wróć, Nice Story i Maxi Single.

To była grupa Papa Dance, a teraz Michael Fortunati i Into the Night. Będzie też grupa Tok Tok w przeboju It's My Life, a także The Twins, ten słynny niemiecki duet przypomni się utworem Not the Loving Kind.

Just Can't Get Enough, ten przebój przypomniała nam grupa Depeche Mode. Pozostańmy jeszcze w klimatach hitów z lat 80. ubiegłego wieku. Oto grupa New Order i ich Blue Monday. Będzie też kanadyjski zespół Transexy, Living on Video.

0: Living on Video to był zespół TransX, a teraz klimaty kołyszące, spokojniejsze. For the Cause, Stand By Me, Ace of Base, Happy Nation, a także Garcia i Bamboleo.
1: Yes. It is not that funny. That's not that funny.

dalszym ciągu hity z lat 80. ubiegłego wieku, Lucia i Marinero, a potem piosenka z lat 90. ubiegłego wieku, John Secada i Just Another Day.

Pochodzący z Kuby wokalista John Secada przypomniał się utworem Just Another Day. Za chwilę Ronan Keating, Life is a Roller Coaster, potem grupa London Beat, You Bring on the Sun, a także Real McCoy w nagraniu It's on You.

To był Real McCoy, It's On You, teraz W, jego wersja hitu Please Don't Go. Będzie też Edyta Górniak w piosence One and One i Tom Jones w piosence Sex Bomb.

Mr. Voice i Tom Jones za nami, za nami również wielki hit Sex Bombs, a przed nami Shania Twain. That Don't Impress Me Much, potem grupa Texas i Summer Sun.

Na chwilę rozstajemy się z zagranicznymi przebojami. To była Korona i The Rhythm of the Night. Teraz już Jacek Stachurski. Czuję i wiem, gdy zapłaczesz i jak w niebie.

Po przebojach Jacka Stachurskiego formacja Boogie Box High i wersja hitu Jive Talking grupy Bee Gees. Będzie też Tina Turner i The Best, a także grupa Imagination w nagraniu Just an Illusion.

To była oryginalna wersja hitu In Dreamy Now i jej twórcy, bracia Boland, a już za chwilę Giorgio Moroder, Let the Music Play. Będzie też jego podopieczna Donna Summer, I Feel Love, a także grupa Bonham w przeboju Young, Free and Single.

Young, Free and Single to dyskotekowa grupa wszechczasów Bonem, teraz już Falco i Vienna Calling, a także hiszpańska formacja Azul y Negro w nagraniu The Night.

To była przeróbka słynnego hitu Tell Me Houston, Don't Leave Me This Way w wykonaniu grupy The Communards, a teraz przeróbka hitu Dusty Springfield, I Only Want To Be With You. Ten przebój przypominam Samantha Fox. Na zakończenie dzisiejszej muzycznej prywatki Giorgio Moroder i Philip Okey w piosence Together in Electric Dreams.

To byli Giorgio Moroder i Philip Okey, wokalista grupy Human League. W ich wykonaniu usłyszeliśmy piosenkę Together in Electric Dreams i tak zakończyła się nasza sobotnia prywatka z Radiem Plus. Marek Sierocki, do usłyszenia.